Chlirika kopliun loka. Lini shaks hengul stoka. Skenkis domus al yoroka. Maki flakis ama kloka. Pani revas moza bogat.